takiej dziewczynie, co pachnie mydlinami, wczorajszą szminką, podłym snem. Takiej dziewczynie, co w knajpie była z wami, a potem u mnie.

będziemy żyli długo i ach, jak bezpiecznie. Bo takiej dziewczynie księżyc we włosy

dwie szklaneczki wina z kropelką smutku gdzieś na dnie. Może pójdziemy znów do kina.

za kolegów, którym szczęścia w życiu brak, za tych, którym zawsze idzie nie tak, kobiety nie te.

jakich Bóg przeznaczył na złom. Pociągi nie te, pogody zbyt złe. My, co mamy mocne zdrowie jak skaut, nie czeka nas głód, nie grozi nam aut. Pijmy wino za kolegów, których wciąż omija raut.